A druge knak artucho a tyś ilcho. Baljo, bandzićkaś taljo, a tyś ilcho troli. Oko naszo tacho tacho, kristo acho tacho na mongo. Ej czeczo gardek.